060875940 mo ngiseremile moyeni. Ujuse RFM, hallo. Alright, 060875940 mo ndaba ke ne isa so so mahlelo ngona ba ngiseremile ba kurandeka. Meke menzwela kahle kulo nwana mile go phela.